Penel kate mande 30 bers. Penel petute bizi, mure perine sako djeski non le avri. Ej, mure pral, žale še i kudira kljoriva še uričiža na poterasi, pala bosor kako, skino je le por, mure sar kino je le por, kaj da delo je vkut kao pre, ande kaver ljuma kaj lako da taj laki mošto ovo bešel. Šinđolo jiv kote, sarvoj kino je lepor, kada šinđolo jiv, kabor jiv so djaba kot ho prečanem te piren lake ne pura ele gaže. Mištoj kote šil si didergin kote tele kaj si je še orri kote najšil, kudje voj lepor, kino ja se je bosor kakr laste delo jiv. De mištoj tele tali sardele trinđes, pe kad kar lake pri bosorka, juliškam so te davto, soki Ivanis. Penele Rakli orre, petute bizi. No penel, atunčik čidav tu kanči, sarindu listar, majre se satela kapuva, ištela je kapuva penel, maj se odel dela avlatusa. Indu litar je rakli orrođ vojke herežal, more obo penel lake juliškam, mi val tu pe mande žuti sardan, vi me žuti petute daslate košninca, suso sande košninca, E košnica som na kaj. Lošajlas induli sajlas. Žare selka kašt. Penela kokašt. Njita ordju juliška na žatar. Ke mekam avtuke. Dela vi kodo košnica som na kaj o kašt. E pa bajeng o kašt pa kažu ti sardas. Na i sardas gela stare juliška. Reslas kaj e kapuva kaj kudi diadal kapu. More kote sar kote reslas. E kapuva puterdila so pral. Som na kasa tele šordasla, kanka bači loge i viloge, Juliška. No sardas odel das, oprejuti sardas ande peski tem. Sar žal, resel, aketa baš ola, mošto hovo nako bašno. Resla se Juliška, som na kune Juliška, anjelo bu som na kaj, či login vilogin lake balake gada. Žare se Landre, lošaj ven lake uđe persake, lošaj li ne uđe na lake, a ne me bute, a ja ande koske som na kaske more. Penel kajlan, soker dan, sarsas, sosas, haj penela uđe kada, feriko doći pendas, hoć vojle pabaja tele kidas, manro avri kidas, hoć voj sar žuti sardas, pokaš pobov, uđe či pendas avri, feri pendas kaj pirdas. A ketala mošto hovo na kiri djorak je muro pral, hutje lande, hajinga ande. Žal, saresel tele uđanko te pelas, kaj pelas i rakljori. Žal, našel voj loša sa hoćma i vi voj barvaj vela, žal, karingo kaš, penelo kaš lake. Kide pa ma tele le pabaja, ke nađom pare mange. Kide le pa tu te na peltu menge, pusti ja, si djara me ke te barvaj vavka mal. Žal, našel majdur, resel kabov, cipio bo palala te. Kide avrianda mando manro. Kidelo čorripe, muk te pabol, ke si djarav te barvaj vavka mal. Žal, žale Juliška, reselka je puri bosorka, penela ke puri bosorka. No, ke vikodi Juliška bušola se kavere žungali, kaj ratik, vraćak i kalji žungali mata sas.